0: sind da. Hey. Hey.
1: Cześć. Czekaj. Przepraszam.
0: Daria, co to ma znać?
2: Niecałość, dajesz szansę, Daria.
3: Nie możesz teraz tak po prostu odjechać. Co to ma znać? Daria!

0: młody mężczyzna. Rybacy go sami wyłowili, zamiast po kolegów zadzwonić. No co ty?
1: Jak urzędnik, Karol.
0: Zarozumiały na dentyfikację.

0: sind da. Hey. Hey.
1: Cześć. Czekaj. Przepraszam.
0: Daria, co to ma znać?
2: Nie zawsze dajesz szansę, Daria.
0: Nie możesz teraz tak po prostu odjechać. Co to ma znać? Daria!

0: młody mężczyzna. Rybacy go sami wyłowili, zamiast po kolegów zadzwonić. No co ty?
1: Jak kurzenny Karol.
0: Zarozumiały na dentyfus.